koncertowo się z Państwem witam. 19.05, Radio Darmstadt. Eliksir do 21.00, specjalnie przygotowany na spotkanie z Państwem, żeby było pięknie i mam nadzieję, że tak będzie. Stół już pod kontrolą, nasz stół emisyjny. Czasami bywają śmieszne rzeczy, jeżeli się tutaj przyjedzie tak prosto z drogi na ostatnią chwilę, no ale roboty drogowe w Niemczech, ale nie tylko. Drogowe, na mostach, kolejowe, wszystko. Może dożyje, kiedy cokolwiek tutaj zostanie wybudowane, no ale nie jest źle. Dobrze. Ewa Bem koncertowo, przepiękne jazzowe wersje jej piosenek. Mam nadzieję niedługo z panią Ewą się chwilkę spotkać, porozmawiać. Być może pomyśleć o jakimś spotkaniu w Darmstadt na przykład, albo w okolicy. Wszystko przed nami. Bądźmy dobrej myśli, bo dzieje się dużo fajnych artystycznie rzeczy, jeśli chodzi między innymi o nasz teren. W naszych audycjach donosimy Państwu na ten temat na bieżąco.

Zaprzyjaźnieni bardzo. Piasek pisze piosenki pani Ewie Bem. Ona odnalazła w nim bratnią duszę. Wielokrotnie powtarzała, że Piasek uderza w takie nuty, jeżeli jest twórcą piosenek dla innych artystów, które bardzo poruszają. I tutaj w duecie właśnie z naszą królową, jazzową, soulową, po prostu królową Ewą Bem zaśpiewali razem Pół mnie, ciebie pół, ale to z płyty Piaska. On ją wtedy, panią Ewę, zaprosił do współpracy. A propos królowej jazzu, to nowo powstała inicjatywa United Jazz w Darmstadt. Współpracuje przyjacielsko z Jazz Inicjatywę Frankfurt. A z kolei Jazz Inicjatywę Frankfurt ma pod opieką artystyczną jazzowe koncerty w Palmengarten we Frankfurcie. I tak wczoraj z dużą przyjemnością wspólnie z redaktorką Masztalerz, z Renatą oraz z Moniką Kruk spędziliśmy miło czas na koncercie Rebeki Trescher. Tentet, 10 osób na scenie, jedna kobieta, 9 panów, pan na fortepianie, pan na cello, pan na kontrabasie, fortepian, cello, kontrabas, tak wzrokowo patrzę, pan na saksofonie, flecie i wszelkiego rodzaju dmuchajkach, pani na również, jak się ten instrument nazywa, klarnet, i to taki klarnet basowy również. No, operowała dosyć sprawnie tym pani Rebeka. Później patrzę w lewą stronę, była trąbka, ale również inne dmuchane instrumenty dęte. Był chłopak, który grał również na saksofonie, ale zwracał uwagę na siebie taką mini harfą. To była taka harfa, miałem wrażenie, że w połowie odcięta. Dosyć wysokie tony, ale bardzo pięknie. Z tyłu był ksylofon, perkusja i to chyba tyle. Było pięknie, ale będzie jeszcze piękniej, bo już Państwa informujemy, że 6 sierpnia kwintet Adama Bałdycha, jednego z najwybitniejszych na świecie, w Europie na pewno, skrzypków, razem z Markiem Konarskim, Sebastianem Zawadzkim, Andrzejem Święsem, Dawidem Fortuną pojawią się w Palmengarten. To jest czwartek, bilety 20 euro, są zniżkowe również o 19.30. Od 18.30 wstęp, ale muszę Państwu powiedzieć, że tam setki ludzi czekają. Jest kolejka, jak się przyjdzie z takiej innej strony, no to jak się spojrzy, to człowiek zapada w stres straszny, ale koleżanki były wcześniej i udało się. Dosyć gadania. Adam Bałdych, kwintet Adama Bałdycha w czwartek 6 sierpnia we Frankfurcie. Koncert o 19.30, o 18.30 wpuszczają. Warto być wcześniej, ażeby mieć, powiedzmy, miejsca siedzące, ale proszę się nie martwić, już niejednokrotnie leżeliśmy na łąkach. Można przynieść ze sobą prowiant, plecaki nie są sprawdzane, ludzie przynoszą najróżniejszego rodzaju sałatki, kiełbasy, frytki, wina i inne napoje. Ci, którzy nie zdążą usiąść na ławeczkach, rozkładają się na trawie, pogoda piękna, wspaniała muzyka i można mieć bardzo cudowny czwartek przed piątkiem i przed, jakby to powiedzieć, eliksirem.

piasek z czasów, kiedy jeszcze nosił zupełnie inne włosy. Pryszcze mu się rzucały jeszcze, bo to taki dzieciak był, teraz już, jakby to powiedzieć, pan po 50. A my mamy długi weekend polski. Wczoraj Tomek Czybatul od godziny 21 do 23 zabawiał państwa z tego studia najprawdopodobniej. Eliksir do 21 i jutro Pończy z magazyny Bigos od 15 do 17. Ponad 20 godzin w języku polskim w Radiu Darmstadt dla państwa. O innych audycjach, kiedy się odbywają, doniosę państwu po spotkaniu Piaska z przepiękną dziewczyną i wtedy również właśnie byli tacy. Natalia była piękna, a on miał długie włosy.

to ja Państwu powiem, kiedy spotykamy się w Radiu Darmstadt, w niemieckim radiu. Od 26 lat działa redakcja międzynarodowa i jej, no już domorosła polska redakcja. Spotykamy się w piątki, w pierwszy piątek miesiąca, 19-21, Julita Miszkę i Miszmasz. Drugi piątek miesiąca, 19-21, Darmstadtska Fala i Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca, 19-21, Jacek Sabok i jego Danuta. Czwarty piątek, czyli tak jak teraz, dzisiaj Eliksir ze mną. Jeżeli jest pięć piątków, to Jacek Sabok z Danutą pojawia się i chyba w tym miesiącu, zaraz sprawdzam, raz, dwa, trzy, cztery, 31 lipca, czyli za tydzień będzie z Państwem Jacek. To są piątki. W soboty spotykamy się od 15 do 17, od 26 lat na naszych Bigosach. Polnisches magazyn Bigos w Radiu Darmstadt. I mamy trzy audycje raz w miesiącu. W drugą środę miesiąca, 21-23, Karolina Kochański i jej Karlinka. Wczoraj, czyli czwarty czwartek miesiąca, 21-23, Tomek Czybatul i Tomograf. I w drugą niedzielę miesiąca, 19-21, Reset niedzielny z redaktorką Renatą Masztalerz. Ponad 20 godzin to takich regularnych audycji, bo nasze są również powtarzane. Także nie liczymy dokładnie, ile tych godzin jest, ale na żywo tych, które nadajemy ze studia numer 3 albo ze studia numer 1, to ponad 20 godzin. Natalia Kukulska. Ostatnio oglądałem 50-lecie Opola. Zresztą Natalia Kukulska należy do tych artystek, które no właśnie są wspaniałe po prostu. Co ja będę mówił? Śpiewała od dziecka, miała i ma ciągle swój styl, nie boi się eksperymentować, nie boi się po prostu, ale to, co najważniejsze, oprócz tego, że to jest niezwykle miła i sympatyczna osoba i absolutnie geny po tacie Jarosławie Kukulskim i mamie Annie Jantar, ta muzykalność jest po prostu słyszalna i potrafi wzruszać, potrafi bawić. Przy piosenkach Natalii można śpiewać, tańczyć, ale również czasami sobie popłakać. To chyba najpiękniejsza piosenka Natalii. W każdym razie tata jej, pan Jarosław Kukulski, powiedział, że napisał dla niej najpiękniejszą piosenkę świata.

Nie skłamałem, to bardzo piękna piosenka z bardzo, bardzo dawnych czasów. A teraz, jeżeli możecie oczywiście Państwo, bo jak jedziecie samochodem, to lepiej nie, ale jeżeli możecie sobie przymknąć oczy i puścić Wodze Wyobraźni.

proszę sobie wyobrazić mężczyznę. Dojrzałego, bardzo dojrzałego, w średnim wieku. Albo po prostu młodzieńca. Proszę wyobrazić sobie dziewczynę. Taką dziewczynę, która ma to coś w oczach. I gdzie patrząc na nią nie zastanawiamy się, czy to, co zostało przylepione, nie odpadnie, albo powiewem nie strąci nas z krzesła. Ona i on są gdzieś na jakimś starym tarasie, stoją. Ważne, że widok z tego tarasu jest na Zatokę Sorrento. On, zapatrzony w te oczy, ściska mu gardło żal. Bo on do tego Sorrento przyjechał z daleka. A dokładnie z Ameryki. I teraz jest kilka opcji. Przyjechał i będzie tam wracał. Przyjechał i nie będzie wracał, ale już jest w takim wieku, że nie wiadomo, jak to długo jeszcze potrwa. Wiadomo, że czule ją obejmując, wie, że to jest właśnie ta dziewczyna, ta kobieta, i że to, co mogło wyjść, najprawdopodobniej nie wyszło. Ale poprzez łzy swoje

przez jej łzy. Śpiewa najczulej jak tylko potrafi o swojej miłości. Tej jedynej. Z widokiem na Zatokę w Sorrento. Wzburzone morze, bryza wody od czasu do czasu zahaczy o ten stary taras. I tak wtuleni w siebie zakochani. I on śpiewający.

A nasza pani Alina w drodze z Brukseli do Paryża i tak się akurat złożyło. Mireille Mathieu urodziła się, drodzy państwo, 22 lipca 1946 roku, czyli mam nadzieję, że jeszcze świętuje albo w tym weekend 80. urodziny. Dla fanów wszelakiego rodzaju, miłośników tego typu twórczości, Mireille Mathieu 2 listopada będzie we Frankfurcie w Alte Oper. 4 listopada będzie w Festspielhaus Baden-Baden koncertować. 8 w Norymberdze, Meisteringhalle i w Chemnitz, w Stadthalle Chemnitz 28. To artystka niezwykła. Już nie mówiąc o tym, że prawie 200 milionów płyt sprzedała. Tak, Madonna sprzed wielu, wielu, wielu lat do dzisiaj koncertująca. I pochodziła z bardzo biednej, wieloletniej rodziny. Bodajże chyba w domu było ich wszystkich 13 dzieci. I ona jest bardzo malutka, ma chyba 1,53 m. Nazywają ją Francuzi dziewczynką z Avignon. Dziewczynka o magicznym głosie i mająca bardzo charakterystyczną fryzurę. Słuchałem programu o Mireille Mathieu i wiecie państwo, od chwili, kiedy ja się urodziłem, to pamiętam panią Mireille Mathieu i pamiętam od wtedy również jej włosy, tę fryzurę. Niemcy mówią chyba na nią paschen fryzur. Wiele pań próbowało naśladować, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste skombinować taką fryzurę, ale o wiele trudniej jeszcze jest mieć taki głos i śpiewać tyle piosenek. W Niemczech zasłynęła jako artystka śpiewająca szlagiery i ten fakt, że ona przez te całe swoje życie nie zmieniła tej fryzury, jest takim, po analizie marketingowej okazuje się, że publiczność cieszy się, że ona nie eksperymentowała z włosami, ponieważ nazwisko Mireille Mathieu to są te włosy, to jest ta pewność, że tutaj nie będzie żadnych eksperymentów, że jak pójdę na koncert, to pani Mireille Mathieu nie będzie uprawiała heavy metalu, bo akurat tak jej dusza podpowiada. I to jest gwarancja wieloletniego sukcesu. Śpiewa w wielu, wielu językach, w Niemczech szalenie popularna zresztą, gwiazda światowa. I tak jak powiedziałem, we Frankfurcie 2 listopada bilety w granicach 80 euro, jeżeli jeszcze są w Alte Oper.

wiersza w złotych sierpnia pokoja. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

po lata, jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne, ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nic prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu miłości niewyznanej.

w złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie, że jest moja. I nic nie powiem jej, broń Boże, nie powiem nic umyślnie, bo póki milczę, to ją mnożę. Gdy wyznam, wszystko pryśnie. Więc nie wyśpiewam mojej miłości. Niech nie wie, co się dzieje, nieświadoma swej piękności. Niech w myślach mych pięknie, kto mógł napisać taki tekst? Panie Wojtku. Pan Wojciech Mynarski. Kto mógł napisać taką piękną muzykę? No kto? Pan Korcz. Pan Worek Włodzimierz Korcz. Michał Bajor na naszej antenie. Z pozdrowieniami dla pani Iwony, największej chyba fanki Michała, pana Michała w Darmstadt. Państwo pytają o playlistę. Jesteśmy na Facebooku. Dziękuję za kontakt, dziękuję za informacje od państwa. Tam właśnie na Facebooku, na wasze życzenie, w dyskusji wklejamy playlisty. Wiem, że część koleżanek i kolegów różnie to bywa, w zależności od czasu, możliwości. Mnie się udaje od czasu do czasu nawet jakieś zdjęcia okładek, płyt czy wspomnienia państwu przekazywać.

szepty i łzy. Oj, nie spodziewałem się aż tak bardzo. Magia, mistrz magicznych chwil, mam łzy w oczach, czynisz cuda w swoich audycjach. To pani Alina w drodze do Paryża, jeszcze 170 kilometrów, no post był wpisany kilka minut temu, to chyba 160 już. Pani Agnieszka napisała, że dzisiejsza audycja jest niezwykle czuła, zagląda w bardzo zamknięte zakamarki duszy. Cudowne uczucia, staram się nie rozpłakać. Wrażliwości mojej dużą jest zaletą, ale oczy szybko mokre. Z pewnością dzisiaj coś napiszę. Radio Darmstadt uruchomia wrażliwość literacką. Pięknie, dziękuję. To ja dziękuję, my dziękujemy za wasze, państwo, piękne komentarze. Tutaj Ania Jopek i ta cudowna, wspaniała trąbka to Tomasz Staniko. I wsłuchajmy się jeszcze troszeczkę w trąbkę pana Tomasza, ale tu w innym, gościnnym występie.

0: Pani Ania donosi, że Anna Maria Jopek to jej imienniczka. No Anna, ale na drugie również pani Ania ma na imię Maria. A więc pozdrawiamy bardzo gorąco Annę Marię z Gdańska. I również jest, podobnie jak Ania Jopek, miłośniczką Lizbony. Pisze do nas, napisała do nas, że to jest również jej ulubione miejsce na ziemi poza Gdańskim. No to jest oczywiście, jakby to powiedzieć, poza wszelaką wątpliwość. No a propos imienin, to 26, tak? 26 to są imieniny Anny Marii? Chyba tak, najbardziej hucznie obchodzone właśnie są w lipcu. Patrzę na zegar, oj, minęła 20.
1: Radio Darmstadt.
0: Es ist 20 Uhr, Sie hören die Sendung der internationalen Redaktion Elixir, polnischsprachige Sendung. Ich heiße Elik Plichter bis 21, also noch eine Stunde wird das auf Polnisch sein. Guten Abend, dobry wieczór.
1: Radio Darmstadt. Radar.
0: Nawet się nie zorientowałem, że tak szybko ta godzina mi minęła. Dobry wieczór Państwu, Elik Plichta w drugiej właśnie naszej godzince piątkowej. Jeszcze jasno i mam nadzieję, że trochę jasno jeszcze będzie, no bo to już po przesileniu będzie coraz krócej, jeśli chodzi o dni. Eliksir to nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem miłosne.

Litania w wykonaniu Tomasza Stańki, muzyka Krzysztof Komeda, jazzowo. United in Jazz, mówimy od dłuższego czasu i zapraszamy Państwa do obserwowania strony na Facebooku. To jest nowe stowarzyszenie, no już nie takie nowe, dużo rzeczy się dzieje, bardzo aktywni. Jesteśmy w tym stowarzyszeniu, koncerty, plany na przyszłość, koncerty młodych muzyków, muzyczek z Polski i z Niemiec, studenterii razem z gwiazdami, z uznanymi muzykami z obu krajów. Projekty w Polsce, projekty w Niemczech. W październiku aż 3 następujące po sobie, bo będzie i projekcja filmu, i koncert, i film, koncert, jam session. O tym wszystkim będziemy Państwa informować. United in Jazz. Lajkujcie, szerujcie dalej, jakie brzydkie słowo, ale dzielcie się o tej nowej inicjatywie z innymi. Jeżeli lubicie jazz, kochacie jazz i macie informacje, to jazzowe informacje, to przekazujcie nam, my na naszych antenach będziemy to opowiadali dalej Państwu, ażeby dobra muzyka, dobry gust rozprzestrzeniać wśród Was. I po to robimy, żeby przekazywać Wam piękne i nowe emocje. Aha, panów miałem pozdrowić. A więc był Tomasz. Tomasz, pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy pana Witolda, pozdrawiamy Mariana, pozdrawiamy pana Wojtka. Na panie przyjdzie czas po litanii.

Teodyta Górniak. A absolutnie genialna artystka, wielki głos, wielki talent. No i jakby to powiedzieć, cieszymy się, że możemy cieszyć się do dzisiaj z jej wielkich sukcesów. Edyta Górniak na antenie Radio Darmstadt, wtedy, kiedy w metrze śpiewała, zaczynała swoją karierę, to taka dziewczynka. Wydawać by się mogło, że skąd w takim ciele tak i niesamowity głos. A jak Państwo sądzą, co z tą miłością? Miłość nie ustaje? To pytajnik. Odpowiedzcie.

0: Miłość nie uznaje.
1: Zapytałem, Mieczu odpowiedział. Pozdrawiamy cię, Mietek, bardzo gorąco z naszego studia, którym również jest dosyć ciepło. 20:19. Wszystkie panie pozdrawiamy. Nie tylko te facebookowe, nasze stałe słuchaczki, ale również jest sporo pań, które słuchaczek i panów słuchaczy, którzy nie są w serwisach, nie korzystają z serwisów, już teraz przyjęło się antyspołecznościowych. Pani Monika, serdeczności. Pani Joasia, też ukłony. Panie Anie, wszystkie. Pani Alina, pani Jolanta. Pani Sabina, też pozdrawiamy. Kogo jeszcze, żebym nie pominął? Jak sprawdzę, żeby... Panią Lucynę, oczywiście, bez dwóch zdań, tutaj naszą stałą darmstadtską słuchaczkę. Jest artysta, który został przez państwa absolutnie od razu zaakceptowany. Tylko się pojawił na naszej antenie, rozmawialiśmy, chyba nas też trochę polubił. Hubert Bisto. Niebo na dwoje.

Hubert Bisto. Tak sobie od czasu rozmawiamy, do czasu żartujemy, żeby wpadł do Radia Darmstadt i on zupełnie poważnie mówi, czemu nie? No to ponawiamy zaproszenie. Trzeba się tylko dogadać. Może uda nam się w Polsce w najbliższym czasie gdzieś po drodze spotkać. Bardzo chciałbym pojechać do Krakowa, bez dwóch zdań.

Pani Beatko, mnie dwa razy nie trzeba pozdrawiać, namawiać. Albo to pozdrawiać wyszło z tego, że ponamawiać chciałem powiedzieć, że jest panią bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam. Przesyłamy te nasze uśmiechy do naszej cudownej stolicy. W Krakowie oczywiście. Teraz utwór, który napisał mój przyjaciel, niestety nie żyjący już, Romek Kołakowski. Most dwojga serc.

Piotr Rubik, Most Dwojga Serc, piosenka Rumka Kołakowskiego i muzyka oczywiście Piotra. Niedługo przyjedzie do nas, do Frankfurtu. Będziemy mogli razem z nią śpiewać, bawić się, podziwiać, kiwać, robić wszystko, co publiczności sprawia przyjemność i artyście. Także cieszymy się na wizytę tej dziewczyny we Frankfurcie.

Kasia Kowalska 19 września wystąpi we frankfurckim Baczkapie. Bilety na wszystkich platformach, gdzie bilety można kupić. Proszę szukać również na Facebooku informacji i spotykamy się 19 września, to jest sobota. Od 18 już jest, wpuszczać będą, a koncert chyba 19 czy 19.30, zaraz dokładnie sprawdzę. Rozkojarzony jestem, bo właśnie dotarło do mnie coś, co zawsze mnie bardzo wzrusza, zachwyca i chyba najbardziej to zadziwia, ponieważ nasza zaprzyjaźniona z naszą redakcją przyjaciółka, poetka, reżyserka teatralna, pisząca sztuki, wystawiająca, organizatorka życia kulturalnego, maluje również, czego ta dziewczyna nie tknie. No, chodzący talent, wielki talent. No i o godzinie 20.19, jak tutaj widzę, 24 lipca, czyli dzisiaj, napisała wiersz. Mam nadzieję, że go nie zepsuję. Postaram się go Państwu przeczytać. Chowam się w lecie, bo wtedy trawy są najwyższe, a przytulenia przylepiają i nagość można wytłumaczyć upałem. Chowam się w lecie, bo wtedy jeziora się otwierają, a wilgoć jest przyjemnością, której nie strząsam w odbitym niebie. Chowam się w lecie, jak w zaowocowanym koszu sezonowej słodkości. Chowam się w lecie i czekam, aż mnie znajdzie, nim minie. Joanna Duda-Murowski.

rozsypał się kosz zachwytów nad wierszem pani Joanny Dudy-Murowskiej. Coś niesamowitego. Dziękujemy jeszcze raz bardzo pięknie.

krajobraz Płomień Nadziei z 1989 roku, nieoceniona, Marek Grechuta. Chciałoby się powiedzieć, nie opuszczaj mnie, ale tylko do jutra, do godziny 15. Eli Plichta, kłaniam się, cudownego weekendu.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Es ist 15 Uhr.
2: Hallo, hallo, mówi Justyna Staczkowska. Minęła godzina 15. Nie zapomnijcie napić się dobrej kawy.
3: Bigos. Das ist mein Lieblingsgericht am Samstagnachmittag. Von 15 bis 17 Uhr. So gut.
1: Wunderschönen guten Tag. Unsere Uhr zeigt 15 Uhr, 3 Uhr nachmittags. Ich bin Erik Plichter, genauso wie Ranjan von der internationalen Redaktion hier bei unserem Sender. Bis 17 Uhr wird das alles auf Polnisch sein. Die Sendung heißt Polnisches Magazin Bigos. Wenn Sie Bigos nicht gegessen haben, da können Sie heute Bigos mit uns hören. Bis 17 Uhr, wie gesagt, wird das auf Polnisch sein. Wir haben Gäste, das freut mich besonders gut. Also unsere Tür ist immer für die Gäste offen bis, ja, wie immer, seit 26 Jahren. Wie immer, guten Appetit, smacznego, dzień dobry, guten Tag.
4: I znowu te sznycle ze szpinakiem, mam tego dość!
5: Czas zmienić swoje stare przyzwyczajenia.
6: Markeweczkę ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę ciach, ciach, ciach, porek i selerek trach. Siekam i nastawiam gaz na full, rosołeczek ból, ból, ból, a ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, tak, tak, zasmażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo gorąco, witamy, chociaż dzisiaj osamotniony, bo redaktorka Masztalerz dzisiaj ma dzień wolny, wykorzystuje na spotkanie z dziećmi, pozdrawiamy Renatkę i dzieciaki. Do godziny 17, dwie godziny w języku polskim w naszym radiu, ponad 20 godzin mamy w miesiącu. Redakcja zagraniczna i polska sekcja rozrosła się, jest nas już 7. Później Państwu opowiem co, gdzie, kiedy i jak, ale Bigos od 26 lat, te dwie godziny są dla nas zarezerwowane. Mamy już gości, pani Milena Deptuch-Peszek jest z nami, przyleciał do nas, kiwa głową, że nie, jak to nie z takim głosem siadać, proszę tutaj, Konrad. Zresztą byłeś już na naszej antenie nieraz, także tutaj nagle się stałeś nieśmiały, czy co? Konrad Chmiela, mój krakowski kolega, ci później powiem, co, jakie zdjęcie znalazłem, to się zdziwisz. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo u nas, zaraz się przywitamy. I takie pytanie od razu, czy pamiętacie?

0: Bajecznie witam panią Milenę Depciuch-Peszek. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: My już jesteśmy na ty. Pamiętasz ten, bo ty jesteś młodziutka, to możesz nie pamiętać, ale pamiętasz tę bajkę?
1: To jest...
0: Dziadek piaskowy?
1: Nie.
0: To jest enerdowska bajka w latach, no, słusznie minionych, komunistycznych. Sam byłem takim malutkim bobasem i ten dziadek grał. Były tak zwane dobranocki. Teraz w telewizji nie ma dobranocek. Są dobranocki? Są jakieś kanały specjalne dla dzieciaków, ale kiedyś przed głównym wydaniem dziennika telewizyjnego były tak zwane dobranocki. Mhm. Później się bardzo zdziwiłem, że Dziadek Piaskowy jest niemiecki, no ale Sandmännchen, tak się nazywa, to kultowe chyba, nie wiem, z lat 70. jeszcze. Nasza wizyta, to znaczy pani wizyta u nas jest spowodowana bajkami?
1: Trochę tak. To są bardziej takie opowieści dla dzieci i dorosłych. Taki, bardziej bym powiedziała, przewodniki dla rodziców i dzieci. Przez lot samolotem i przez pakowanie, czyli jak zaczynamy podróż.
0: Czyli idealnie, że mamy pilota z nami dzisiaj, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Czy córka ma na imię Wika?
1: Wiktoria.
0: No to już się wszystko wydało, bo ten cykl, jak się nazywa?
1: Przygody Wiki, mojej podróżniczki.
0: Wika ile ma lat? Ile Wiktoria ma lat?
1: Aktualnie 5 lat.
0: No to ty już się na pewno zaprzyjaźni z naszą redakcyjną Wiktorią, bo Wiktoria no chyba ma, nie ma jeszcze 5 lat, to jeszcze jest malutkie naszej redakcyjnej koleżanki Karoliny. Wiktoria będzie miała 3 latka na pewno. Dobrze, za chwileczkę będziemy rozmawiali na ten temat, bo akurat jeszcze trochę wakacji jest u nas, w innych Bundeslandach będą się zaczynały albo trwają jeszcze troszeczkę dłużej i porozmawiamy o tym, o pomyśle w ogóle, skąd to się wzięło i o twojej historii emigracyjnej. Mhm.

0: Kowalski własnego losu, spięty, o jakiego Kowalskiego chodzi, można jedynie się domyślać, ale nie trzeba się domyślać, kto jest naszym gościem, bo jest nią gościni w sumie, Milena Deptuch-Peszek, mamusia Wiktorii. Wiktoria urodziła się w Niemczech, czy jeszcze w Polsce?
1: Wiktoria urodziła się już w Niemczech.
0: To ile lat już jesteś w Biblisce, czas Biblis?
1: Nie, byłam troszeczkę po drugiej stronie rzeki, czyli w Ajś, a teraz jestem w Biblis od 6 lat, ale razem w Niemczech jestem 10 lat.
0: Czyli już zadomowiona.
1: Tak.
0: Żałujesz decyzji emigracyjnej?
1: Nie, absolutnie nie.
0: A z jakich rejonów w Polsce?
1: Spod Warszawy.
0: O! Tak. I studiowałaś w Warszawie?
1: Tak, studiowałam w Warszawie.
0: Prawo.
1: Tak, prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
0: No, szacunek, bo to nie są po pierwsze proste studia.
1: Dziękuję.
0: I po drugie uczelnia zacna. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: No to jak się stało, że wzięta warszawska prawniczka zaczęła pisać książki dla dzieci? Związane z macierzyństwem, z koroną, z czym? Skąd ten pomysł w ogóle?
1: Znaczy, pomysł wziął się stąd, że ja tak naprawdę podróżuję od 18 roku życia, czyli to już będzie lekko ponad 18 lat. No i jak pojawiła się na świecie Wiktoria, no to wiadomo, że też nie chciałam zrezygnować z podróżowania. No a jednak okazało się, że podróże z dzieckiem to już jest zupełnie inny wymiar i samemu to jest dużo łatwiej. Natomiast jak pojawia się dziecko, no to rzeczywiście już jest zupełnie co innego. Z pakowaniem, z przelotem, to już jest tak inaczej. I dlatego właśnie było to dość przerażające, szczególnie ten pierwszy lot. Zauważyłam, że nie tylko ja jestem przerażona tym, ale też inni rodzice, dlatego że my zaczęliśmy z Wiktorią podróżować, jak miała 11 miesięcy. I dlatego właśnie wziął się też stąd pomysł, żeby napisać tą książeczkę dla innych rodziców, żeby wiedzieli, że to wcale nie jest taki diabeł straszny, jak go malują.
0: Użyłaś liczby mnogiej, czyli rozumiem, że my, szczęśliwa mężatka z panem mężem, podróżujecie jako rodzina, hobby, ale takie bardziej wyjazdy turystyczne, czy powiedzmy jedziesz gdzieś i piszesz na przykład przewodniki, czy bloga prowadzisz? Co masz na myśli podróżowanie?
1: To znaczy, to są takie też turystyczne, ale prowadzę kanał na Instagramie Travel with Milena i tam właśnie też pokazuję, jak podróżuję z dzieckiem. Podróżuję też zbiór podróży, ale też na własną rękę podróżujemy. Tak jak mówię, właśnie od 11 miesiąca życia Wiki.
0: Od jakiego wieku można tak spokojnie z dzieckiem podróżować, na przykład samolotami? Są jakieś ograniczenia?
1: Znaczy, tak naprawdę to chyba nie.
0: Przycycu i po prostu...
1: Tak, dokładnie.
0: Fly by, lot by Antonov.
1: Tak, tylko że dla mnie było ważne, żeby też sprawdzić, jak Wiki będzie się zachowywać.
0: No bo różnica ciśnień i tak dalej, to jest kwestia związana też z fizycznością, prawda?
1: Tak, dokładnie. Zatkane ucho, prawda, też takie, u takiego malucha nie wiadomo, dlatego to też było ważne, żebyśmy sprawdzili. Nasz pierwszy lot odbyliśmy z Frankfurtu do Warszawy właśnie, taki krótki, żeby zobaczyć, jak dała radę.
0: No i jak dała radę?
1: No super dała radę, bo ja leciałam wtedy sama, mąż musiał zostać tutaj, więc wszyscy w samolocie mi kibicowali i jak myśmy wylądowali, to ludzie do mnie po prostu podchodzili i mi gratulowali, że chyba mam małą podróżniczkę na pokładzie, bo po prostu zniosła to świetnie, przespała cały lot i naprawdę super.
0: No to panie stewardesy i stewardzi też się cieszyli, bo to oni czasami mają problemy. Powiedz mi, bo to się bardzo często zdarza, twój poradnik akurat jest takim lekarstwem na to, co biedni rodzice, którzy nie przygotowują dziecka do takiej podróży i nagle może się okazać, że dziecko dostaje ataku paniki z różnych powodów. Czy zbadałaś, jakie to są powody, dlaczego dziecko nagle, które normalnie na lotnisku zachowywało się grzecznie, było fajne, a tu nagle w samolocie krzyk i dziecko nie jest do uspokojenia?
1: Tak, dokładnie. To są najczęściej zatkane uszy po prostu, dlatego że ta zmiana ciśnień, no niestety nawet nam dorosłym daje się we znaki często. I dlatego właśnie też między innymi ważne jest, tak jak pisze też w swojej książeczce, żeby wziąć dla młodszego dziecka, no to wiadomo, smoczek czy butle. Natomiast dla starszego jakiegoś lizaka czy gumę rozpuszczalną, żeby rzeczywiście cały czas, bądź tak jak mówię, do swojej wiki połykaj ślinę albo ziewaj.
0: Żeby wyrównywać ciśnienie.
1: Tak, dokładnie.
0: A czasami bywa tak, że sytuacje urlopowo-podróżnicze z dziećmi, a jeszcze jeżeli jest ich więcej niż jedno, powodują specyficzny rodzaj zdenerwowania u samych rodziców, a dziecko przecież odczuwa, jeżeli mama czy tata są zdenerwowani i nagle jest w samolocie, gdzie jest mało miejsca, tutaj nerwy rodziców i to się udziela dzieciom. Jak najlepiej zareagować, żeby uspokoić siebie i dzieci?
1: Znaczy ja uważam, że przed podróżą najlepiej właśnie przygotować dziecko, czyli dlatego napisałam wiki i pierwszy lot samolotem, bo to jest taki przewodnik, który krok po kroku pokazuje, co się będzie działo w samolocie, czyli od startu aż po samolądowanie. I wydaje mi się, że właśnie najważniejsze nie są jakieś zabawki czy coś takiego, to też jest ważne, ale najważniejsze jest właśnie to przygotowanie do lotu.
0: No to zaraz na ten temat porozmawiamy. Naszą gościnią jest Milena Deptuch-Peszek, autorka poradników dla dzieciaków w podróży. Zresztą jesteśmy na Facebooku. Prosimy, jak macie jakieś pytania lub jakieś sami przeżyliście przygody. Nazwaliśmy nasze spotkanie Podróżny Bigos na Szelkach. I Milenę określiłem autorką poradników Dziecko w podróży.

0: Nowa rzecz u nas, nosowska, SOS chaosu. No właśnie, SOS, dziecko na pokładzie, dziecko nerwowe, zestresowane, klaustrofobia. Jeszcze zanim samolot wystartuje, czasami bywa tak, że dzieci właśnie zachowują się bardzo, bardzo no, nietypowo i rodzice czasami są zdziwieni i zawstydzeni. Pasażerowie reagują różnie, już byłem świadkiem dziwnych sytuacji, ale większość jednak okazuje wyrozumiałość i wszyscy starają się temu dziecku pomóc. Tak jak mówiłem, w momencie, w którym dziecko wyczuje stres u rodziców, to gdzieś doczytałem, że i potwierdzisz mi, czy to jest dobrze sprawdzona metoda, że jak mama na przykład, czy tata przytuli takiego malucha i zacznie spokojnie oddychać, bardzo spokojnie i tak jakby wydmuchiwać powietrze, jakby się, nie wiem, balon pompowało albo wypompowywało i takie uspokojenie samego siebie powoduje, że dziecko odwrócone od tej stresującej sytuacji, no bo dużo ludzi, każdy tam gdzieś torby, ktoś się przepycha, no, różnie dzieciaki reagują. Czy taka regulacja oddechu również pomaga?
1: Tak, oczywiście. W ogóle nasz spokój tak naprawdę pomaga dziecku, bo dziecko czuje, tak?
0: Tak.
1: Jesteśmy właśnie poddenerwowani, to już są inne ruchy, zupełnie inne.
0: A to jeszcze dziecko krzyczy, jesteśmy coraz bardziej poddenerwowani, tak. Ono się nie uspokaja, tylko się nakręca całą sytuacją.
1: Tak, dokładnie. Dlatego nasz spokój tutaj tak naprawdę jest kluczowy.
0: No to zacznijmy ten pierwszy krok. Wchodzę z malutką Mileńką. Stewardesy mnie miło witają i zazwyczaj też taki kontakt ze stewardesami są dzieciaka. Witać się ze stewardessą, z dzieckiem, ta chwilę postać, czy od razu już wchodzić i zajmować miejsce?
1: To znaczy, my zawsze mówimy dzień dobry i idziemy już dalej, po czym zajmuje Wiki, żebyśmy razem szukały miejsca. No w tej chwili ona ma 5 lat, no to wiadomo,
0: to że... Ona już jest obyta, ona to już tak. Jest globtroterka, tak. Ale jak była malutka?
1: No jak była malutka, no to też, że tak powiem, no dzień dobry i już po prostu szliśmy i szukaliśmy tego miejsca.
0: Ale miała takie ataki, czy była złotym dzieckiem, stworzonym, urodzonym po to, żeby latać samolotami?
1: Nie, naprawdę, ona nigdy nie miała ataków. Kiedyś lecieliśmy z moimi rodzicami i oni siedzieli z tyłu samolotu i rzeczywiście słyszeli, że dziecko płacze i mój tata mówi, o matko, to chyba Wiktoria, a mama mówi, ojej, chyba tak, a okazało się, że to nie Wiki, także naprawdę Wiki, no tutaj jest dzieckiem chyba urodzonym do podróży.
0: No, zajęliśmy miejsce, wszystko już jest gotowe do podróży. I co dalej?
1: No i tutaj już powoli ja też Wiktorii opowiadam, tak, że teraz będziemy lecieć samolotem, też zajmujemy miejsca, tak, zapinamy pasy, tutaj też jej mówię, że zaraz będzie chodziła stewardesa, też będzie sprawdzała, czy mamy dobrze zapięte pasy.
0: No właśnie, jak to wygląda, zapięcie pasów z dzieckiem, tego akurat nie wiem.
1: Mhm. Znaczy tak, Wiki już ma swoje miejsce, ale do drugiego roku życia dziecko siedzi na kolanach rodzica i ma taki dodatkowy pas, który zapina się właśnie tutaj do rodzica.
0: Mhm, mhm. Tak. Tu się przed chwileczką dowiedzieliśmy od słuchacza, że są linie, gdzie jeżeli ma się zupełnie bardzo malutkie dziecko, ledwo co urodzone, to potrzebna jest zgoda lekarza, a już troszeczkę starsze, to zawsze trzeba się dowiedzieć w liniach lotniczych, czy taka zgoda jest potrzebna i od jakiego wieku nie. Dziękujemy za te informacje. No i tak, poinformowane dziecko, no i samolot zaczyna kołować i widzimy, że tutaj się coś dzieje.
1: Mhm. Znaczy no właśnie tak, czasami Wiktoria też narzeka, że ma zatkane ucho na przykład i wtedy ja mówię, dobra Wiki, no to połykaj ślinę albo właśnie spróbuj ziewnąć, albo daj jej po prostu pić. No i oczywiście ja się śmieję, że czekamy, znaczy uważamy na różnego rodzaju bidony, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Ja mimo, że latałam wcześniej bardzo dużo, nie wiedziałam, że bidon potrafi wystrzelić, jak się go otworzy właśnie w samolocie. namiocie. No i Wiki niestety za pierwszym razem została dość dobrze zalana przeze mnie, że musiałam ją przebierać. Także to też jest dość istotne, żeby ten bidon najpierw odkręcić, wypuścić to ciśnienie, zakręcić i dopiero podać dziecku.
0: O, też bym na to nie wpadł, także to jest bardzo praktyczna informacja. No i dobrze, no i sam moment starczy, no bo nagle jest bardzo duże przyspieszenie, robi się duży dosyć hałas, oczywiście w zależności od miejsca, w którym się siedzi i widzimy, że dziecko jest niespokojne.
1: Tak, to wtedy tłumaczymy dziecku, że to jest właśnie start samolotu, że teraz może być głośno, żeby właśnie...
0: Że to jest normalne.
1: Tak, dokładnie. Musimy dziecko uspokajać i tak samo my musimy być spokojni, tak? Żeby może spokojnie wyglądać przez okno, że teraz właśnie będzie za chwilę widziała te domki, które widzi, jak domki z Lego. Po prostu zajmujemy dziecko i cały czas tłumaczymy, co się będzie działo i tym sposobem też dziecko jest na to przygotowane.
0: A jak znamy dziecko i na przykład może się wystraszyć, że nagle coś widzi z góry i zaczyna się bać, to zamknąć jak się to nazywa, tą firankę od okna, czy mieć otwarte?
1: Znaczy jak zobaczymy, że bardzo się boi, no to lepiej zamknąć, wtedy jeszcze raz wytłumaczyć i zapytać się, żeby to już dziecko jednak zdecydowało, czy chce
0: oglądać.
1: Tak, dokładnie.
0: Pasy. No, to też nowa rzecz być może dla takiego malucha i może nie zaakceptować tych pasów, a ja mam tutaj nawet dźwięk. Posłuchaj. Gdzie jest ten dźwięk? Tak.
2: Dobrze, pora zapiąć pasy.
3: Ale ja nie chcę pasów. Nie!
4: Słonko, dzięki pasom nie zrobisz sobie kuku.

0: Dobrze mieć takie piosenki w danym uznaniu się gdziekolwiek pojedzie, niezależnie czy samochodem, czy jakimś innym środkiem komunikacji. No właśnie, z tymi pasami, jaki jest problem?
1: Nam się nie zdarzyło, ale myślę, że to też tłumaczymy po prostu i próbujemy, no bo tutaj myślę, że też pani stewardesa tak jakby zareaguje, no bo to już musi być, tak?
0: Czyli ten pas musi być jednak zapięty. No właśnie, zaraz się podpytamy, bo oglądamy czasami filmy, w których miliarderzy, milionerzy latają samolotami i tam żadnych pasów, śpią bez pasów, chodzą bez pasów, a tu taki w cywilnym lotnictwie rygor. W sumie dlaczego?
1: No właśnie ciekawe pytanie.
0: Nie?
1: Mhm.
0: A tu dziecko dostaje ataku paniki i wszyscy zmuszają, że muszą być te zapięte pasy. Może nie jest tak. Następnym razem zaprosimy też stewardessę.
1: Tak.
0: Zapraszam cię już dzisiaj, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. No dobrze, to lecimy i czyli w sumie to już później jest luz, nie? Bo jak się dziecko przyzwyczai i wszystko jest w porządku, no kwestia tego regulacji, turbulencje.
1: Turbulencje i też łazienka jest dość...
0: problemem.
1: Tak, problematyczna, bo jest bardzo głośna. I też na przykład moja Wiki bardzo nie lubi tego spuszczania wody i ogólnie, bo to jest mała przestrzeń.
0: Ja się też tego boję.
1: No właśnie.
0: Dorośli się też boją. Boże, taka mała dziurka, ale może wciągnąć.
1: Tak, i jeszcze ten dźwięk, także rzeczywiście to jest też takie problematyczne. No i turbulencje, rzeczywiście no w zależności jakie są mocne, no to też mogą wystraszyć dziecko, ale też od samego początku trzeba tłumaczyć, że piloci są na to przygotowani, samolot jest na to przygotowany, że to naprawdę nie jest nic strasznego.
0: Przyszłaś taką sytuację już naprawdę niebezpieczną, że wyskoczyły te maski tlenowe i tak dalej w tym twojej karierze, waszej karierze podróżniczej, turystyczno no, jeżdżącej po świecie?
1: No nie, na szczęście jeszcze nie i mam nadzieję, że to nie nastąpi jednak.
0: Oby. Dobrze, turbulencje mamy. To zanim zaczniemy lądować, to mamy nowość Błażeja Króla. Niedługo kolejna rocznica wybuchu powstania warszawskiego. To już będzie 82. Błażej został zaproszony przez Muzeum Powstania do stworzenia muzyki, tekstów i podjął się tego naprawdę bardzo profesjonalnie i poważnie i tutaj połączenie historii z tym, co łączy nas współcześnie w utworze Miałem zabrać cię nad rzekę. No powiedzmy nad Nil, czyli trzeba dolecieć samolotem.

Naszą gościnią dzisiaj jest Milena Deptuch-Peszek, autorka poradników dla rodziców podróżujących z dziećmi. Akurat jeden z nich dotyczy latania samolotem. I doszliśmy do wniosku, zresztą słusznego, ażeby zawsze być pasami zapiętymi, zapięci, zwłaszcza jak się leci z małym dzieckiem. No bo wiedzą państwo, że załoga informuje, że mogą być gdzieś turbulencje. Zazwyczaj, jeżeli są duże, to oblatuje się je. Tanie linie wlatają w te turbulencje, bo muszą oszczędzać paliwo. Nie no, ja żartuję, ale każdy pilot, rozsądny pilot unika takich sytuacji, ale zdarzają się takie, że no, na mapach są niewidoczne i wtedy najlepiej być zapiętym, uniknie się takich właśnie niespodziewanych sytuacji. Mileno, no to teraz mamy, jedzenie na pokładzie. Jak z dzieciakami?

0: wszystko z laleczką czy z misiem?
1: Tak, jak najbardziej. Zawsze z nami lata Wiki właśnie Łosik, czyli jej ukochana przytulanka, którą ma od urodzenia i do tej pory z nim śpi, więc ona wszędzie z nami lata, jeździ i jak najbardziej. Ale też zawsze dla Wiki pakuje plecak, a raczej już teraz sama sobie Wiki pakuje plecak.
0: Właśnie... O tym będziemy rozmawiali w kolejnej części.
1: Mm-hmm. No i właśnie, żeby wziąć ze sobą jakieś rzeczy, które no zajmą jednak to dziecko przez ten cały lot.
0: Czyli jakiś tablecik z bajkami, sławki na uszy, jest to dozwolone, mile widziane, czy raczej nie?
1: Znaczy myślę, że tak. Ja akurat mam inne sposoby, ale...
0: Jakie? No chwal się.
1: Jakie? No ja akurat tutaj...
0: I tak kupią tą książkę, bo ona jest piękna, naprawdę wspaniale wydana, także zaraz tutaj pokażesz mi jeszcze inne, bo to naprawdę wygląda bardzo zachęcająco.
1: Dziękuję bardzo. No właśnie mam takie sposoby, że ja raczej tutaj unikam ekranów, tylko bardziej właśnie idę w jakieś kolorowanki, jakieś wyklejanki. Jaka,
0: no w końcu mądra mama, mądra rodzina. Tak, zajmijcie się tym, a nie przyzwyczajenie do niebieskiego koloru na ekranie.
1: Tak, dlatego właśnie tego unikamy i bierzemy właśnie różne takie rzeczy, które aktywizują, które może właśnie sobie porobić też. Czasami w liniach lotniczych też są rozdawane takie książeczki, tak jak na przykład w Polskim Locie, kolorowane.
0: No w Polskim Locie to są twoje książeczki rozdawane.
1: No tutaj tak, są patronem.
0: Ile tysięcy kupili? Chwal się.
1: To znaczy, no to jest taka
0: tajemnica,
1: współpraca,
0: rozumiem.
1: Tak, patronacka. Oczywiście oni nam patronują, ale też rozdają takie swoje książeczki z łamigłówkami. Właśnie można tam coś pokolorować plus kredki i to też jest fajne, bo właśnie gdzieś zajmuje dziecko.
0: O, jakie to jest fajne podróżowanie z dziećmi. Lądowanie.
1: Lądowanie. No właśnie to może być podobny problem, tak jak przy starcie, tak? Czyli właśnie też te zatkane uszy między innymi, czyli robimy to samo. No ogólnie... chyba podobnie.
0: My wiemy, kiedy nastąpi uderzenie. Znam kolegę, który ląduje jak płatek śniegu na poduszce ze śniegu, ale są niektórzy, to jak rąbną, to aż się poczuje w kręgosłupie L4, L5 się przesunęło. Oczywiście nikt nie chce, ale to czasami sytuacja pogodowa tak spowoduje. Czy w tym momencie najlepiej zagadać dziecko czymś?
1: To znaczy tak i powiedzieć, że właśnie zaraz będziemy lądować i dokładnie można odwrócić uwagę też, żeby tak jak najmniej to przeżyło.
0: No i to hamowanie gwałtowne.
1: Tak, to też może być niepokojące, ale też właśnie...
0: Ale już zaraz wysiadamy, to już trudno.
1: Tak, ale też właśnie cały czas mówimy do dziecka, gdzieś tam coś mu pokazujemy, nie wiem, przez okno, zobacz, to już tak, zniżyliśmy się, już widać i już zaraz wysiadamy właśnie.
0: A jak to jest, jak się ma małe dziecko, czy stewardessy przy wysiadaniu pomagają, żeby w pierwszej kolejności z takim dzieciakiem wyjść? Ja kiedyś pamiętam, jak latałem, to były takie sytuacje, że pierw proszono, żeby mamy no to było dawno temu, no i dobre linie lotnicze, nie mówimy o tych tańszych, i zawsze właśnie panie z dzieciakami byli proszeni, ażeby pierwsi mogli wysiadać i podróżni słuchali. Nie było czegoś takiego, że wiesz, zanim on już wyhamował, to wszyscy stali i włączali komórki i wyciągali swoje torby. Jak to wygląda teraz?
1: Znaczy, no teraz właśnie tak to wygląda, że już wszyscy stają.
0: Pierwszy sobie, tak?
1: Tak, dokładnie. Tak, ale stewardesy pomagają na przykład wyciągnąć wózek, tak jak w moim przypadku było, i też tak jakby pytają, czy wszystko w porządku, czy pomóc coś z bagażami właśnie, czy z tym wózkiem, tak jak ja byłam sama. Też bardzo mile byłam zaskoczona, że inni podróżni pytali się mnie, czy w czymś nie pomóc i tak dalej, więc naprawdę...
0: Czyli jednak.
1: Tak.
0: Trzeba wierzyć w ludzi i przestać latać tanimi liniami lotniczymi.
1: Zdecydowanie.
0: A zdarzyło ci się coś takiego, że lecieliście, nie wiem, do Australii czy do Azji i tu nagle przyszedł steward albo pani stewardessa i powiedziała ci na ucho: zapraszamy, mamy kilka miejsc w biznesie, może pani się przesiadła do biznesu. Zdarzyło ci się coś takiego?
1: Jeszcze nie, ale czekam na ten moment.
0: To tutaj dobrze. To się na pewno wydarzy. Jedna z moich koleżanek z amerykańskich linii lotniczych, nie powiemy jakich, oni mają tak, że jak mają swój personel i wiedzą, że to jest ich personel, to się nawet zdarzy, że jak w biznesie nie ma miejsca,

0: lecą na stand-by, czyli no, pracownicy linii lotniczych mają tak zwane bilety bez miejsc i jeżeli jest pełen samolot, to nie wejdą. Jeżeli jest cała ekonomiczna zajęta, to są zapraszani do biznesu i Amerykanie mają takie coś, że jeżeli jedno i drugie jest zajęte, a jest ich pracownik, to są w stanie zaprosić się do pierwszej klasy.
1: Super.
0: A czasami tak, ja palcem po mapie, jak latam i są takie rolki z tej pierwszej klasy i zaglądam, to sobie myślę, że to jest wytwór sztucznej inteligencji, a nie tak naprawdę tak się nie dzieje. Mam jeszcze przygodę z pasami dla Państwa, proszę posłuchać, bo nie tylko, no właśnie tak, tutaj mamy informacje o tych, którzy mają pojemniejsze portfele, a ci, którzy są bardziej eko, no to podróżują powiedzmy czym? A

0: Nie, nie, nie zdejmuj swego kasku.
1: No tak, dziecko w kasku w samolocie zwróciłoby na pewno na siebie uwagę, ale no, bezpieczeństwo najważniejsze.
2: Oczywiście.
1: Jaki jest feedback po twoich doświadczeniach? Byłaś na targach książki. To są takie bardzo amerykańskie wydanie, bardzo dużo kolorów, bardzo taka w sumie torebka, prawda, że dziecko może chwycić sobie i z taką książeczką maszerować. Jaki masz feedback od czytelniczek, czytelników?
2: No właśnie też dostaję taki feedback, że to jest bardzo fajna książka też dla dorosłych, którzy nigdy nie latali. Tak, że właśnie dorośli też biorą, czerpią informacje, jak chcą lecieć pierwszy raz i lecą pierwszy raz sami z dzieckiem, to dla nich też ta książeczka jest przydatna.
1: Okej. Na targach książki to zainteresowanie na przykład liniami lotniczymi pojawiło się w którym momencie? To było na targach gdzieś tam? Czy nawiązaliście w inny sposób kontakt?
2: Znaczy kontakt nawiązaliśmy jeszcze przed wydaniem książeczki. Ja też troszeczkę się pasjonuję lotnictwem i różne ciekawostki bardzo chętnie czytam. No i właśnie stwierdziłam, że no to będzie bardzo fajny pomysł. No i tak się udało.
1: No to się zaraz dowiemy, ile trwa taki kurs i czy można, mając już 18 lat, zrobić taki kurs i latać samolotami na przykład pasażerskimi, to poza anteną. Ta książka jest wydana tylko w języku polskim, czy już masz zamówienie na nią w innych językach?
2: Znaczy na razie jest wydana w języku polskim i na razie rzeczywiście skupiamy się na tym polskim rynku.
1: Dobrze. Po piosence będziemy rozmawiali, bo to nie jest tylko jedna kierunek twojej działalności. Milena Deptuch-Peszek jest naszą gościnią, autorka poradników dla dzieci w podróży.

Bella, egzotyczne wyspy to kolejna nowość. Dzisiaj troszeczkę nowych rzeczy prezentujemy Państwu w polskim magazynie Bigos. 15.46. Państwo piszą i tutaj nasza słuchaczka stała Anna Maria z Oliwy pozdrawia. No, imieninowi goście przylecieli aż z Kanady. To proszę nam donieść, czy było spokojnie, czy były małe dzieci, czy przeszkadzały. Ja mam pewną historię, która się zdarzyła mojemu znajomemu. I właśnie leciał z Kanady do Polski, do Warszawy. I teraz tak. Monika Matarcz będzie uczestniczyła jako druhna w ślubie przyjaciółki. O! I tu jest prośba o życzenia. Droga Weroniko, drogi Rafale. W dzisiejszych czasach taka decyzja to największe szczęście. Ale jeszcze większe szczęście jest to, że połączyła was miłość do grupy Myslowic, którą my również uwielbiamy. No to już no, po prostu przyjaciele radiowi. Rafał Zawierucha oświadczył się swojej ukochanej właśnie na koncercie w Gdańsku. Na scenie! A wcześniej zagrał z zespołem na gitarze. No to tylko jest możliwe z taką kapelą jak chłopaki w grupie Myslowic. I tu jest facet, zdecydowanie muzyka łączy ludzi. Bardzo, bardzo Weronice i Rafałowi gratulujemy, cieszymy się z waszego szczęścia, a jeżeli was połączyła grupa Myslowic, to szczęście będzie do końca świata. Serdeczności. A ja mam dla was bardzo piękną piosenkę. I to zupełny przypadek, bo nie zaplanowałem, wiem tylko, że jest piękna, ale nie pamiętałem tytułu. Jak tych dwoje. Robert Mróz Junior dla Weroniki i dla Rafała od przyjaciół.

0: jak tych dwoje na naszej antenie ze specjalnymi życzeniami samej ich miłości, dobrych, pięknych chwil, bez turbulencji. Pani Weroniko i panie Rafale, szczęścia. No i oczywiście pierwszy taniec, a proszę, donieście nam, pierwszy taniec to do jakiego utworu Mysłowicy będziecie tańczyć, bo skoro akurat ta grupa was połączyła, to na pewno będzie jakaś piosenka właśnie od chłopaków. Naszą gościną jest Milena Deptuch-Peszek. Rozmawiamy o jej poradnikach dla dzieciaków. Pierwszy to jest bardzo pięknie wydany Wiki, czyli Wiktoria, córka. Przygody Wiki podróżniczki, małej podróżniczki. Wiki i jej pierwszy lot samolotem. Drodzy Państwo, no... A w środku, jakie niespodzianki, to nie tylko jest informator, ale tutaj również można się pobawić. Milena, opowiadaj.
1: Tak, bo właśnie chodzi o to, żeby też nie tylko czytać dzieciom, ale też, żeby ich zająć. Czyli akurat w tej części mamy pacynki i mamy możliwość zrobienia właśnie z dzieckiem teatrzyku i trochę to dziecko w tym samolocie zająć. Więc spokojnie można zabrać też tą książeczkę w formie walizeczki ze sobą na pokład samolotu.
0: No coś absolutnie pięknego, fantastycznego, drodzy Państwo. No w jaki sposób taką książeczkę można zdobyć? Czy przez ciebie, czy w jakichś księgarniach online? Jak to wygląda?
1: To znaczy wiem, że są dostępne w Empiku na terenie całej Polski, online, też stacjonarnie w niektórych salonach, ale też właśnie na stronie internetowej wydawcy, czyli Demart, też można przeze mnie, jak najbardziej też mam egzemplarze na Niemcy tutaj zakupione, więc wystarczy się do mnie zgłosić wiadomości prywatnej na przykład na Instagramie i też spokojnie.
0: Nie jesteś tak. Facebookowa, bo na Facebooku to mi koledzy z redakcji młodzieżowej mówią, że są sami starzy ludzie, ale jesteś na Facebooku przecież.
1: Tak, też jestem na Facebooku i też pod Travel with Milena, pod tym nickiem.
0: Travel with Milena. Proszę zapamiętać. Patrzę na zegar, zdążymy.

0: Adam Bałdych. 6 sierpnia we Frankfurcie, w Palmengarten na koncercie ze swoim kwintetem i tutaj również właśnie w tym składzie się pojawi I Love. I napisane jak sztuczna inteligencja. Także zabawa również słowami. Jeden z najwybitniejszych w Europie i jeden z lepszych na świecie skrzypków, muzyków jazzowych, ale nie tylko. No, bawi się stylami podobnie jak nasz Leszek Możder. Mamy bardzo, bardzo zdolnych ludzi, a ja patrzę na nasz zegar. Od 2 minut jest godzina 16.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da-da.
0: Es ist 16 Uhr und 2 Minuten.
2: Oh ja.
3: Bigos. Das ist mein Lieblingsgericht am Samstagnachmittag. Von 15 bis 17 Uhr.
2: So gut.
0: Bigos, das ist ein Gericht, polnisches Magazin Bigos, das ist eine Sendung auf Polnisch. Ich heiße Elik Plichta, bin von der internationalen Redaktion hier im Radio Darmstadt. Noch eine Stunde auf Polnisch. Dzień dobry, guten Tag, smacznego, guten Appetit i do wiejskiej gospody.
4: I znowu te sznycle ze szpinakiem, mam tego dość!
5: Czas zmienić swoje stare przyzwyczajenia.

0: tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Erik Plichta, kłaniam się nisko Państwu w drugiej godzinie naszego bigosowego spotkania. Polnisz jest magazyn Bigos w Radiu Darmstadt, DAB+, już teraz. Także jakość krystaliczna na całym świecie. Odeszliśmy od FM-u. Zresztą to taki nakaz, te wszystkie frekwencje zostaną przekazane lub będą używane w innych celach, o których nie chcemy Państwu mówić. Wspominałem wcześniej, że kończąc pierwszą godzinę spotkania utworem I Love Adama Bałdycha razem z Sebastianem Zawadzkim i Andrzejem Święsem, cały kwintet przyjeżdża do Frankfurtu, Palmen Garden, słynny cykl koncertów jazz im Palmen Garden, zaprzyjaźniona z naszym stowarzyszeniem tutaj darmstadzkim United in Jazz. Frankfurcka Jazz Inicjatywa jest organizatorem, a dokładnie opiekunem artystycznym tych koncertów, które cieszą się szaloną popularnością i zawsze, co roku są wybitni muzycy z Polski. Tym razem trafiło na Adama Bałdycha. Północ miał, jakby to powiedzieć, zarezerwowaną dla siebie, ale do Hamburga, gdybym wiedział wcześniej, ale to dosyć daleko. Także bardzo cieszymy się na frankfurckie spotkanie w czwartek i wspomniałem o wiejskiej gospodzie, no bo tam będzie radiowa nasza impreza, znaczy nasza, nie nasza, tylko koleżanka radiowa będzie, jakby to powiedzieć, Państwa zabawiała. Ja mówię DJ-ka Reset, a dokładnie nasza Renata. To w sobotę, tak? 8 sierpnia. Informacje przekazane. Za chwileczkę przejdziemy do rozmowy z Mileną Deptuch-Peszek, naszą gościnią, która będzie opowiadała o tym, jak przygotowywać swoje maluchy na różnego rodzaju przygody związane z podróżowaniem. A to się dobrze składa, bo piosenka numer 7 jest w języku francuskim.

0: śmie, pie, je, z wózka nie wypadniesz. I nigdy nie, nie, nie, nie opina pasu.
1: O bezpieczeństwie w podróżowaniu z dziećmi. Naszą gościnią jest z Biblis, przyjechała do nas Milena Deptuch-Peszek, autorka poradników dla dzieci. W pierwszej godzinie omawialiśmy przygody samolotowe z maluchami. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu również, jeżeli będziecie sami podróżować ze swoimi milusieńskimi, których wszystkich pozdrawiamy. Pani Milena ma kilka takich szpalt swojej działalności, o których za chwileczkę będziemy rozmawiali. Jedną z nich jest, będąc już, jakby to powiedzieć, pełnoprawną emigrantką, dbałość o naukę języka polskiego, czyli rozumiem, Wiki, bohaterka twojego poradnika, czyli twoja córka Wiktoria, mówi ładnie po polsku.
2: Tak, po polsku i po niemiecku.
1: Chodzi gdzieś do jakiejś szkółki, czy wy jako rodzice pielęgnujecie w domu naukę?
2: Znaczy u nas w domu mówi się w języku polskim, my też bardzo dużo czytamy jej polskich książeczek, dlatego tutaj spokojnie udaje nam się pielęgnować.
1: O tym języku polskim jeszcze będziemy rozmawiali, a ja widzę, że tutaj jest druga torebeczka, bardzo pięknie wydana i to jest tytuł, już czytam Państwu, mam w ręku, Przygody Wiki, małej podróżniczki, Wiki i jej pierwsze wielkie pakowanie. O ludzie, jeśli chodzi o pakowanie na wszelkiego rodzaju wyjazdy i nie tylko samolotem, to jest moja pięta Achillesa. Jak jest z dzieciakami?
2: Znaczy z dzieciakami też jest tak, że tak naprawdę dzieci chcą wziąć wszystko, prawda? Najchętniej zapakowaliby cały pokój i no, polecieliby na wakacje bądź pojechali. Także tutaj też trzeba to zrobić z rozwagą.
1: No i taki poradnik, co tam maluchy znajdą?
2: No właśnie, jak najlepiej się spakować, czyli to też jest, to są takie wskazówki dla rodziców, co my też robimy właśnie, jak się pakujemy i jak to dziecko zmobilizować do tego, żeby właśnie samo zaczęło się pakować, żeby to nie był stres, tylko właśnie, żeby to była taka fajna przygoda.
1: Forma zabawy.
2: Tak, dokładnie. No i też z tyłu mogę zdradzić, że jest ściąga dla dorosłych, właśnie co możemy, znaczy co jest ważne, żeby ze sobą zabrać.
1: Ja pamiętam, będąc dzieckiem, zazdrościłem, że rodzice mają, wtedy były walizki. Ja miałem plecaki. Ja podróżowałem z plecakami już później, będąc bardziej dorosłym. A jak to wygląda z dziećmi? Czy jakieś walizeczki, plecaczki to jest dobry pomysł na podróż dla dzieciaka, żeby się uczyło również odpowiedzialności i pamiętania o swoich rzeczach? Czy to lepiej niech się dziecko pakuje wspólnie do naszej jednej wielkiej walizy, którą oddajemy do luku albo gdzieś tam wrzucamy w samochodzie do bagażnika. Jakie są twoje rady i przemyślenia?
2: Znaczy ja uważam, że jednak dziecko powinno mieć własną walizkę, żeby od samego początku uczyło się pakowania. Też bardzo fajnym pomysłem i nam się sprawdza, że ja robię sobie listę pisaną, natomiast Wiki sobie rysuje, co ze sobą zabierze. To też jest taki fajny tip właśnie dla dziecka.
1: No i co na tym rysunku pojawia się jako pierwsze?
2: No, oczywiście zabawki.
1: Czyli to nie był jelonek, tylko łoś, tak?
2: Łosik, tak.
1: Łosik jak ma na imię?
2: Łosik. Łosik to jest
1: łosik. Łosik, tak. Dobrze. To tak jak u nas nasz Jerzyk nazywa się Iglacy. Bardzo. I to nasz redakcyjny kolega Jacek nadał mu imię, bo ja mam pod blokiem przyjaciela Jerza i tak co roku obserwuję, wychodzi bardzo późno w nocy, to znaczy nie wiem, czy to jest on, czy to jest ona, ale martwię się, jeżeli przez jakiś okres czasu go nie widzę i zawsze moje serce cieszy się, jak gdzieś tam o drugiej, trzeciej w nocy czasami mi się zdarzy wracać późno i widzę, że tam obwąchuje sobie trawkę, także iglacę, a tutaj łosie. kącik, bardzo ładnie. No i oprócz tego, co już pamięta, że trzeba na przykład wziąć?
2: No już wie, że właśnie szczoteczkę do zębów zabieramy, że zabieramy pastę do zębów, że zabieramy ubrania i też już bardzo ładnie umie sobie nazwać i wskazać, które ubrania zabieramy i po co. Także właśnie warto od samego początku to pielęgnować, bo naprawdę w którymś momencie dziecko to załapie.
1: I ta książeczka, te rady są tutaj, powiedziałeś, że jest na samym końcu ściąga.
2: Tak.
1: Czy też coś można wycinać?
2: Tak, właśnie dorośli mogą sobie...
1: Lub wyrywać, bo tu widzę też jest jakaś wkładka.
2: Tak, dokładnie. Dorośli mogą sobie oderwać to, czy wyciąć i mają gotową ściągę, o czym nie zapomnieć. Bo to są takie podstawowe rzeczy, które trzeba ze sobą zabrać, tak.
1: O czym zazwyczaj zapominamy?
2: No na pewno filtry, tak, do opalania. Naprawdę przeróżne rzeczy można zapomnieć. No bo to wiadomo, że w tym całym bałaganie... Tak, to wiadomo.
1: A jeśli tak, no zazwyczaj bywa tak, że mama, no, mam tutaj, przewróciłam się, kolanko zdarte.
2: Tak, no to też zabieramy ze sobą, wiadomo, plasterki i no coś do dezynfekcji, także też warto zabrać.
1: Taką świadomą pierwszą podróż, kiedy Wiki sama się spakowała, pamiętasz?
2: No to zaczęliśmy, jak miała 3 lata, to już tam powolutku zaczynałyśmy, natomiast teraz naprawdę spakowała się sama praktycznie.
1: Okej. I nie ma oporów. Jest po prostu wszystko grzecznie. Cieszy się, że gdzieś jedzie i tutaj nie trzeba namawiać do no właśnie do tego, żeby przygotowała się do podróży.
2: Nie, absolutnie nie. Ona na każdą podróż się cieszy, czeka i nie może się doczekać, jakie przygody przed nią.
1: O ludzie, no to dziecko marzenie. I tak jak marzenie, utwór, który państwo znają z wykonania i między innymi Marka Grechuty i artystów z Piwnicy pod Baranami, a ta artystka z piwnicą jest związana. Tutaj zaraz kolegi zapytamy, czy był na jej koncercie. Nazywa się Agata Ślazyk. Dni, których jeszcze nie znamy, to również nowość na naszej antenie.

0: Agata Ślazyk z Piwnicy pod Baranami, dni, których jeszcze nie znamy. Niedługo zupełnie, 70-lecie. Och, ludzie, byłem na 40-leciu Piwnicy pod Baranami, a tutaj 70-lecie. Będzie się działo. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich żyjących artystów i żyjące artystki, ale widzę, że Agata to już należy do tej grupy młodzieżowej, jeśli chodzi o Piwnicę. Tamarę Kalinowską, tutaj się kłaniamy, Tamarze. Tamara, kochamy cię cały czas. Pamiętamy twoją wizytę w Moguncji. Jacek Wójcicki, no Beatka Rybotycka, wiadomo, to związana z Teatrem Stu, ale również z Piwnicą, bez dwóch zdań, także to jest sporo. Mamy fajnych ludzi, których cenimy, kochamy i lubimy ich piosenki i prezentujemy na naszej antenie. Naszą gościnią dzisiaj jest Milena Deptuch-Peszek. Nie pytam o nazwisko Peszek, bo najprawdopodobniej jest to zbieżność czy nie.
1: Tak.
0: Zbieżność nazwisk. Tak. Pozdrawiamy pana Jacka. Pan dzisiaj dostanie sporą dawkę informacji od żony, także proszę być przygotowany na, jakby to powiedzieć, poważną rozmowę. Związaną oczywiście z podróżowaniem i z lataniem. Rodzą się pomysły tutaj, że ho, ho, ho, ho. Ale to nas cieszy. Rozmawialiśmy o tym, jak z dzieciakami wybrać się pierwszy raz podróż samolotem, albo w ogóle jak podróżować z samolotem, jak się pojawiają problemy, jak reagować, jak przygotować dziecko na taką podróż. Tutaj w drugiej książeczce pierwsze pakowanie Wiktorii, Wiki jako młoda podróżniczka, jak uczyć dziecko, ażeby zadbało również samo o siebie i uczyło się. To są takie bardzo dobre metody pedagogiczne i wychowawcze. Ja mam pytanie dotyczące, no te książeczki są bardzo pięknie wydane i te grafiki, to wszystko jest tak bardzo kolorowe. Tak sama malujesz i jak to technicznie wygląda, taki pomysł stworzenia takiej książki?
1: To znaczy nie.
0: Pochwal się.
1: To jest tak, że ja napisałam do wydawnictwa z propozycją wydawniczą, po prostu wysłałam swoją książeczkę wydawcy i wydawca odpisał mi, że jest jak najbardziej zainteresowany.
0: Ale swoją książeczkę musiałaś ją w jakiś sposób...
1: Tekst. Napisałam tekst po prostu i tekst wysłałam w propozycji wydawniczej.
0: Aha, okej. Okay.
1: Tak, i wydawca potem, jeżeli odezwał się, że jest zainteresowany i ruszyliśmy z pracami właśnie korekty, redakcji, doboru ilustratora. No i tak właśnie całym sztabem ludzi powstała nasza Wiki.
0: To teraz musisz mi powiedzieć ten moment, w którym dostałaś już pierwszy egzemplarz, to, że ty płakałaś, to jest wiadome, ale jak zareagowała Wiktoria?
1: No, Wiki wzięła do ręki i tak było, mamo, to ja? Tak, także była tak przeszczęśliwa, oglądała, przeglądała, kazała sobie czytać i to wcale nie raz, także naprawdę cieszyła się bardzo.
0: A jak koleżanki, nie ma jeszcze tego takiego, a czemu ja nie mam książki o mnie?
1: No właśnie, chyba jeszcze za wcześnie.
0: Jeszcze za wcześnie. Tak. I oby to się nie wydarzyło.
1: Tak.
0: A jak będą problemy, to napiszesz grupowe podróżowanie dzieci, czyli tam będzie Wiktoria i Ute, Hans i tak dalej.
1: Tak.
0: Jakie plany? Te dwie, czy są jakieś kolejne pomysły?
1: Tak, są kolejne pomysły, ale niestety nie mogę zdradzać jakie, bo już jedna, kolejna część jest u wydawcy właśnie, a co z następnymi, to czas pokaże.
0: I kiedy będzie premiera?
1: No, zobaczymy.
0: W tym roku?
1: Nie wiadomo jeszcze.
0: A przyjedziesz do nas?
1: Tak.
0: To już zapraszamy, bo teraz ja umieram z ciekawości, co się wydarzy. To teraz przejdźmy chwilę jeszcze do twojej działalności językowej, bo odwiedzasz polskie szkoły w regionie i robisz szkolenia, robisz spotkania z dzieciakami. Jak to wygląda? Jak można cię bukować?
1: To znaczy ja właśnie działam na terenie Niemiec i na terenie Polski. Tutaj właśnie w okolicy Warszawy i tutaj w okolicach Frankfurtu. Prowadzę warsztaty dla dzieci właśnie z pakowania, czyli to są warsztaty dla dzieci od 3 do 6 lat i też właśnie dla szkół podstawowych troszeczkę taki poważniejszy program. Uczymy się właśnie, to są takie warsztaty od pakowania właśnie przez lot samolotem i też opowiadam o ciekawostkach ze świata. Tak naprawdę o zwierzętach właśnie też ze świata, bo to jest najbardziej interesujące.
0: No i tam sporo tych zwierzaków również w książeczce się znajduje.
1: Tak, dokładnie. Także właśnie jak mnie bukować? Na Instagramie też właśnie dużo osób się do mnie odzywa i pyta i jak najbardziej.
0: Mamy słuchaczy i słuchaczki związanych z właśnie różnego rodzaju inicjatywami pedagogicznymi. Powtórzę, Milena Deptuch-Peszek jest naszą gościnią. Zresztą na wydarzeniu Państwo, jeżeli nie zapamiętają, to u mnie Państwo mogą Milenę spokojnie odnaleźć. Drodzy Państwo, Kasia Dąbrowska i artysta, który pojawi się w przyszłym roku w Darmstadt, z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. I on z Kasią Dąbrowską nagrał piosenkę, którą będziecie najprawdopodobniej, no Milena nie będzie pamiętała, ale część z was może gdzieś dzwonić, tylko nie będziecie wiedzieli w którym kościele, ale to się okaże, bo to są lustrzane odbicia. Tutaj Konradzie, mam zgodę od Wojtka na to, że mogę używać lustrzane odbicia w naszej audycji. Pozdrawiamy Wojtka, naszego kolegę, również redakcyjnego w Nowym Jorku. Pracuje dla Nowego Dziennika, także że opuścił, zdradził radio, ale no ja nie tęsknię, bo ja w radiu zostałem. Konrad to nawet w Brazylii miał już swoją... Ona działa jeszcze, czy już ją wyłączyłeś? Ale w Brazylii nadawał, także dla Polonii brazylijskiej. A w Chinach nadawałeś dla Chińczyków polskich? W Chinach tam by chyba zgody byłoby ciężko z cenzurą, nie? To z Chińczykami nie za bardzo. Ale Kto wie, co się jeszcze w twoim życiu wydarzy? Może zostaniesz naszym korespondentem, pogadamy na ten temat. Kasia Dąbrowska i Marcin Januszkiewicz, już mogę państwu powiedzieć, najprawdopodobniej w lutym pojawi się w Darmstadt. O szczegółach będziemy informowali, bo jeszcze nie mam zgody, ale już tak, to są plotki, że Marcin Januszkiewicz będzie w Darmstadt, będzie w lutym.

nas doprawdy nie dzieli. Nawet tęsknota, bo za czym ciebie mi los mój wyznaczył, a tobie wyznaczył mnie.

Zakochani, choćby przyszło nam wszystko utracić, jeszcze zawsze miłością bogaci, nie do wiary po prostu, że można się kochać.

Zakochani, tu w lustrzanych odbiciach, oryginał to Irena Santor i Jerzy Połomski sprzed wielu, wielu, wielu, wielu lat. Niestety pana Jerzego już nie ma z nami. Pozdrawiamy bardzo gorąco panią Irenę i pozdrawiamy Kasię Dąbrowską i Marcina Januszkiewicza, którzy nagrali tę piosenkę właśnie po upływie kilku dekad. To jest taki bardzo fajny projekt Ocalić od zapomnienia. Marcin ma, znacie państwo go z naszej anteny od samego początku, bo przegląd piosenki aktorskiej, tam wygrywał, później po wygranej w następnym roku była prezentacja jego świeżej płyty, Agnieszka Osiecka po męsku i najprawdopodobniej z tym programem przyjedzie tutaj do nas, zresztą kto wie.

0: Milena.
1: Travel with Milena. Kogo pozdrawiamy?
0: Pozdrawiamy moją córkę, mojego męża.
1: Dzięki, my tutaj kiwamy wszyscy, zresztą będą później zdjęcia.
0: No i wszystkich, którzy mnie słuchają.
1: A mąż? No przecież on, wiesz, ma ważne zadanie, także pozdrawiaj męża, bo inaczej będą bęcki.
0: Tak, tak, jak najbardziej pozdrawiam męża.
1: Lubi też podróżować.
0: Tak.
1: No właśnie ta wasza pasja, jak się pojawiła?
0: To znaczy, tak naprawdę to zaczęła się ode mnie, bo to była taka najpierw moja pasja, potem ja mojego męża skutecznie wciągnęłam i teraz też bardzo to lubi. Ale no właśnie zaczęło się od tego, że poleciałam w pierwszą podróż na Rodos, pamiętam. Zaraz jak ukończyłam 18 lat. No i tak się zaczęło. Ja po prostu przepadłam. I tak z roku na rok zaczęliśmy coraz więcej podróżować.
1: Ale nie poznaliście się w podróży?
0: Nie, my się poznaliśmy jeszcze, że tak powiem...
1: W przedszkolu.
0: Nie, no w przedszkolu nie, ale gdzieś tam w latach szkolnych i później właśnie jak skończyliśmy 18 lat, to pierwszy raz poleciliśmy właśnie wspólnie w pierwszą podróż zagraniczną i tak już zostało.
1: Kto podjął decyzję emigracyjną?
0: Chyba wspólnie.
1: Dlaczego Niemcy?
0: Dlatego, że tutaj też mieliśmy znajomych, którzy nam opowiadali, jak tu jest. No i stwierdziliśmy, że przyjedziemy na 2 lata zobaczyć, jak tu jest, a 17 lipca tego roku minęło 10 lat.
1: Jak ten czas leci. Drodzy Państwo, naszą gościnią była Milena Deptuch-Peszek. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w naszym studiu. No i obiecana przy następnej premierze Twojej kolejnego poradnika. To będzie poradnik?
0: Tak, też w takiej formie.
1: Przy kolejnym poradniku Wiki Przygody Małej Podróżniczki, to na naszej antenie. No a Wam bon voyage.
0: Dziękuję bardzo.
1: I uściski bardzo gorące dla Wiktorii od całej naszej redakcji. Miodowe lata, ziuta.

Miodowe lata i Ziuta na naszej antenie. Mówiłem Państwu o tym, że ponad 20 godzin w języku polskim. Nasze audycje to weekendy polskie, bo w każdy piątek od godziny 19 do 21 spotykamy się z Wami. Teraz mamy 5 piątków, czyli dobrze się składa. W pierwszy piątek miesiąca Julita Miszkę i jej Miszmasz. W drugi piątek miesiąca Karol Igor Prabucki i jego Darmstadtska Fala. W trzeci i piąty, czyli za tydzień 31. Trzeci i piąty piątek miesiąca 19-21 Jacek Sabok i jego Danuta. Dzisiaj jest raz, dwa, trzy, czwarty. Był wczoraj czwarty piątek miesiąca. To ze mną Eliksiry. W soboty są Bigos od 15 do godziny 17, dwie godziny. Wszystkie nasze audycje są dwugodzinne. I oprócz tego druga środa miesiąca, 21-23, Karolina Kochański i jej Karolinka. Czwartek miesiąca, 21-23, Tomek Czebatul i jego Tomograf. I druga niedziela miesiąca, 19-21, Renata Masztalerz i jej audycja Reset. No, Bigosy prowadzimy czasami razem z Renatą. Dzisiaj dyrektuje się dziećmi, które powróciły z wakacji, także pozdrowienia dla dzieciaków. Tak jak mówiłem, 8 sierpnia bawimy się to za tydzień, za dwa tygodnie bawimy się w Offenbachu w wiejskiej gospodzie, tam po ostatnich sukcesach, powiedzmy, tanecznych, domagają się ludziska, chcemy tańczyć, chcemy się bawić. No to prosisz, masz bardzo, o, masz, misz, masz, misz, masz, masz, masz talerz, o, wszystko się zgadza. Dobrze, E.ON to taki tytuł. I już prezentujemy Państwu ten utwór.

Maja Kleszcz wyśpiewała, że dzisiaj w nocy spadnie deszcz. Trochę skłamała, bo na pewno w Darmstadt nie spadnie deszcz. Jest gorąco, 32 stopnie i 16 w nocy. Będzie podobnie jutro, 30 stopni i 17 w nocy. Po południu może gdzieś pojawią się chmurki, także nie będzie aż tak bardzo paliło. W poniedziałek trochę chłodniej, 26 stopni. Ja zauważyłem, że jak było 26 stopni, to ja już marzłem. 26 stopni, 14 w nocy i poniedziałek będzie taki znośny na początek tygodnia do rozpoczęcia właśnie ciężkiej pracy, ale już we wtorek 32 stopnie i 18 w nocy słonecznie, bez żadnych zachmurzeń. Nareszcie.

0: to wiem.
1: Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, Męskie Granie 2026, nareszcie. Piosenki 14 i 15 w naszych audycjach to są perły z PRL-u. No to proszę bardzo, pasuje do dzisiejszego spotkania z panią Mileną Deptuch-Peszek.
2: Gdzieś jest, lecz nie

Jeżeli to jest prawdą i pszczółka Maja ma 51 lat, to pora się zbierać. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Pytanie na koniec, życząc Państwu cudownego weekendu. Redaktorka nasza Renatka, proszę odpowiedzieć, czy będą włoskie hity 8 sierpnia w Offenbachu w Wiejskiej Gospodzie. Erik Plichta, kłania się nisko. Wszystkiego dobrego dla Państwa.